Ti je danes že kaj polepšalo dan, te je že kaj spravilo v dobro voljo, ti je kdo narisal nasmeh na obraz, pa se tega sploh nisi dobro zavedala? No, zato sem tukaj jaz, da te spomnim, zakaj vse si bil danes že srečen, tebe pa v zameno prosim, da mi poveš, kaj vse lepega si danes že videla. Na 0412111211, kaj ti je torej danes lepo?